0: Kosmo po polsku.
1: Jest trzecia w nocy.
2: Albo rano, jak kto woli. Jesteśmy tu, ja i trójka moich przyjaciół. Tu, czyli przed schroniskiem Weissmishütte, 2726 metrów nad poziomem morza, w samym sercu szwajcarskich Alp. Zaraz wyruszamy na czterotysięcznik Laginhorn. Na głowach mamy kaski, bo trasa jest bardzo kamienista i istnieje ryzyko, że polecą na nas jakieś kamienie. Na kaskach mamy zapalone czołówki, czyli latarki górskie, bo w tych ciemnościach na szlaku nawet własnej ręki nie widać. Każdy z nas ma też założoną uprząż wspinaczkową. Mamy ze sobą linę. Wszystko to na wszelki wypadek, jeśli trasa okaże się tak trudna, że będziemy musieli się nawzajem asekurować. Mimo sierpnia mamy ze sobą zimowe kurtki, czapki i rękawiczki. Nasz szlak, czyli około 5 godzin podejścia, właściwie w całości przebiega granią, czyli grzbietem górskim, a to oznacza, że przez 5 godzin dmucha nam w twarz lodowaty alpejski wiatr. Tuż przed szczytem napotykamy jakiegoś alpinistę, który robi nam zdjęcie pamiątkowe. Mam je do dzisiaj i dobrze pamiętam ten moment. Każdy z nas miał sine twarze, zamarznięte brwi i rzęsy, a mój przyjaciel Sebastian miał nawet siną, zamarzniętą brodę. Nikt z nas nie wziął wtedy ze sobą specjalnej maski na twarz. A wywiało nas totalnie. Kiedy po blisko 8 godzinach wróciliśmy do schroniska, byliśmy kompletnie wyczerpani, ale i szczęśliwi. Zaliczyliśmy szwajcarski czterotysięcznik Laginhorn. Ale ja nie jestem alpinistą, nie zaliczam też górskich rekordów. Góry to moja pasja, która z biegiem czasu, a także z biegiem moich lat, bo czuję to w kościach, zmienia się jakby, w pewnym sensie dojrzewa. Uważam, że każdy może chodzić po górach. Po co? Posłuchajcie tego podcastu. Nazywam się Tomasz Kycia i chciałbym was teraz zabrać na krótką, radiowo-podcastową górską wyprawę. Spokojnie, nie będziemy się wspinać, wyjdziemy raczej w Beskid Śląski i oczywiście w Tatry. Opowiem wam, dlaczego warto chodzić, co można przeżyć, kto może chodzić, jak i co przygotować oraz gdzie w góry można zabrać dzieci i... A w ogóle to za długi ten wstęp. Ruszamy.
0: Kosmo po polsku.
3: Podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie. Naszą letnią wędrówkę zaczniemy od Tatr, nie od Beskidu Śląskiego, bo właśnie tak zaczynałem chodzić po górach, trochę na opak, czyli zacząłem od wyższych gór, a ostatnio często lubię wracać do tych niższych. Jako nastolatek w ruchu Światło Życie, czyli w Oazie, bardzo szybko zaraziłem się od moich młodych rówieśników chodzeniem po tatrzańskich szlakach, mimo że przecież w Beskid w dzieciństwie miałem bliżej, bo wychowałem się na Górnym Śląsku. Ale to właśnie w Tatrach złapałem tego typowego górskiego bakcyla. Oczywiście, kiedy przyjedziecie już do Zakopanego, nie sposób nie trafić na jego najsłynniejszą ulicę, a raczej Deptak, czyli Krupówki. Tu spotykają się turyści z całego świata, schodzący się właśnie z gór i tacy, którzy łażeniem po górach raczej nie są zainteresowani, trzeba to tak szczerze powiedzieć. Tu zawsze jest gwar, bo tutaj o klienta walczą ze sobą restauracje, karczmy, hotele, sklepy, wata cukrowa i czego tam dusza na wakacjach zapragnie. My długo tutaj nie będziemy, bo ja raczej unikam tych miejsc, wolę szybko wyjść na szlak, ale całkiem pominąć Krupówek nie można. Kiedy prowadziłem w naszej rozgłośni radiowy magazyn Między Gotką a Rozmową, czyli audycję o Śląsku i po Śląsku, zapytałem właśnie na Krupówkach w Zakopanem, czy przyjeżdżają tam Ślązacy. Powstała taka mała radiowa pocztówka z Zakopanego. Posłuchajcie. Jogodą po naszemu, a wy godacie po swojemu. Chciałem się spytać, czy przyjeżdżają tu Ślązoki i co to są za ludzie?
4: Pieruny? Pieruny trochę już mniej. Dawno było ich dużo więcej, ale... Jak tu kopal nie padły, no to i oni troszkę może kasy nie mają, ale fajni ludzie.
5: Przyjeżdżają i to są fajne karlusy. Pieniążki mają, zostawiają dudki, wypoczywają zadowoleni i nie chcą wyjeżdżać stąd w ogóle, no.
6: A tam jaki harnaś mi godą, że nie przyjeżdżają, albo mało pieniędzy teraz mają.
5: Bo akurat do niego nie trafili, no.
7: Są zakisowania chłopy. Przyjeżdżają, dadzą zarobić, wypić dadzą.
8: Hanysi, no nie?
9: No chyba dobrzy ludzie, no. Ja wiem.
8: No nic nam złego nie zrobili.
10: Gadają po śląsku, nie rozbida ich zrozumieć.
9: Nic nie gadają.
11: To były dobre ludzie, krzyżaczki.
6: A czemu krzyżaczki?
11: No bo to jakiś ich pochodził ten drut z krzyżaków, coś takiego, ale ja to nie wiem wytłumaczyć, no tak. Coś tam słyszał o tym. Coś i tam jest.
6: A rozumiecie Ślązoków?
11: No też, no my rozumiemy, bo my też tacy półanalfabeci w gadce, to się musimy zrozumieć.
2: Tatry to oczywiście coś więcej niż tylko Krupówki, czyli główna ulica w Zakopanem, gdzie góralskie granie wydobywa się z każdej karczmy. Już w latach 90., kiedy zaczynałem chodzić po Tatrach, Krupówki były pełne. Dzisiaj można odnieść wrażenie, że z roku na rok jest tutaj po prostu cała Polska, cały świat. Robi się ciasno. Wychodzimy. No właśnie, a propos ciasnoty, jeśli chcecie pochodzić po Tatrach, wybierzcie się tam we wrześniu albo nawet na początku października, kiedy złota jesień cieszy oczy, a warunki turystyczne są wciąż dobre, albo w maju, czy też jeszcze na początku czerwca, bo w lipcu i w sierpniu postoicie po prostu w kolejkach na Zakopiance, w kasie do parku, na szlakach i będziecie co parę sekund mijającym was turystom mówić cześć. Cześć, dzień dobry. Wtedy po prostu po Tatrach chodzi cała Polska i nie tylko. A ciszy i relaksu to zaznacie tylko na niektórych szczytach. A przecież wpierw trzeba na nie wejść. My ruszamy teraz na szczyt w Tatrach Zachodnich, który nazywa się Grześ. Grześ to niewysoki szczyt jak na start, dlatego polecam każdemu, kto dopiero zaczyna chodzenie po górach. 1653 metry nad poziomem morza to raczej klimaty niższych niż wyższych gór. Ale właśnie wchodzę do samochodu, żeby podjechać pod Dolinę Chochołowską. Zanim tam wejdziemy, albo raczej podczas dojazdu do wejścia Doliny Chochołowskiej, opowiem wam, dlaczego moim zdaniem Tatry są tak fascynujące. Tatry jako najwyższe pasmo górskie w Polsce to miks różnych fascynacji. Po pierwsze, nie trzeba wyjeżdżać w Alpy, aby zaznać alpejskich klimatów i krajobrazów, bo to oferują właśnie Tatry. Mamy tutaj bardzo trudne i spektakularne wysokogórskie trasy i przepiękne krajobrazy z pięknymi jeziorami, ale mamy też wiele tras łatwych, takich dla przeciętnych turystów i spacerowiczów. Fascynujące w Tatrach jest to, że na każdy szczyt czy przełęcz, no powiedzmy na prawie każdy, można dotrzeć podczas jednodniowej wycieczki rozpoczynającej się i kończącej w tej samej dolinie, czyli tego samego dnia można wyjść, wejść i wrócić do domu. Tak na szybko warto zapamiętać, że Tatry dzielą się na Tatry wschodnie, czy też wysokie, i Tatry zachodnie, które ewidentnie są niższe i łatwiejsze do zdobycia. I właśnie tam idziemy. Wędrówkę zaczynamy od Doliny Chochołowskiej, najdłuższej doliny w polskich Tatrach, bo aż 10-kilometrowej, która jest punktem wyjścia na wiele ciekawych szczytów i w ogóle pięknych tras widokowych w Tatrach Zachodnich. Początek naszej wędrówki, pierwsze kroki stawiamy u wejścia do Doliny Chochołowskiej przy drodze krajowej numer 958. Tam jest parking dla tych, którzy przyjechali tutaj samochodem, a inni mogą tam dojechać autobusem, bo tutaj u wylotu doliny jest przystanek autobusowy. W tle słyszycie moje kroki i stuk kijków. O nich opowiem później. A to dlatego, że pierwsze mniej więcej 45 minut, czyli aż do Polany Huciska, idziemy niestety po asfalcie. To właściwie jedyny minus naszej wycieczki, choć pewnie rodzice z wózkami mają o tym inne zdanie. Ale wiadomo, nie po to idziemy w góry, by chodzić po asfalcie. Ale na szczęście od Polany Huciska jest już szlak żwirowo-kamienisty. robi się ciszej, a po prawej stronie cały czas towarzyszy nam Chochołowski potok. Jeszcze go docenimy w drodze powrotnej, kiedy w kościach będziemy mieli upał i zmęczenie. Dolina Chochołowska natomiast wynagrodzi nas pierwszymi tatrzańskimi widokami, lasami pełnymi świerków, rzędem skał o nazwie Mnichy Chochołowskie, kępami borówek, wrzosami i kosodrzewiną. To są wszystko takie widoczki, na które ja zawsze się cieszę, kiedy jadę w Tatry. Ostatnim pięknym widokiem tuż przed schroniskiem na Chochołowskiej Polanie będzie właśnie sama Chochołowska Polana. To tutaj zobaczymy stare góralskie szałasy i piękną drewnianą kaplicę, a wiosną przywitają nas tutaj dywany krokusów. I stąd już widać nasz cel, czyli Grzesia. I tu bardzo często spotkać można spore stada tatrzańskich owiec. Jak będziemy wracać, łoscypki będą w sam raz. O, i jesteśmy przy schronisku PTTK na Chochołowskiej Polanie. Tutaj możemy chwilę odpocząć, zanim ruszymy żółtym szlakiem w górę. Schronisko zostało oddane do użytku w 1932 roku i ten klimat międzywojnia w konstrukcji tego budynku można jeszcze zobaczyć. Zresztą schroniska w Tatrach to temat na osobny podcast, a odważniejszym turystom polecam wycieczki z plecakiem od schroniska do schroniska, ale o tym kiedy indziej. Odpoczęli? Gotowi do wyjścia na szlak? Serio? Sprawdziliście sprzęt, picie, mapy? Właściwie powinniśmy byli to wszystko zrobić jeszcze w domu, ale okej. Teraz ruszamy, a po drodze opowiem wam, co trzeba sprawdzić przed wyjściem. No to po kolei. Ja jeszcze przed każdą wyprawą górską, nawet jeśli jest ona mniej spektakularna i wcale nie jest trudna, zawsze sprawdzam kilka rzeczy. Po pierwsze, pogodę. Ona akurat w Tatrach potrafi się załamać błyskawicznie. Po drugie, buty. Aktualnie noszę moją już chyba trzecią parę górskich butów. Ten skrzyp równomierny, regularny, to są właśnie moje buty. Wcześniejsze buty po prostu zdeptałem. No teraz nie będę robił reklamy, ale powiem tylko tyle, że naprawdę warto zainwestować w dobre buty, jeśli chodzicie po górach. Można mieć kiepskie spodnie czy koszule, ale buty warto mieć dobre. Stopy i nogi będą wam wdzięczne, bo noszą was całymi dniami. A bez twardej podeszwy wibramowej i naprawdę wygodnych górskich butów stopa się męczy, bo czuję po prostu każdy kamień, a kamieni po drodze jest mnóstwo. Trzecia rzecz. Koniecznie odzież. Koniecznie, nawet jeśli jest upał, trzeba mieć ze sobą jakąś kurtkę przeciwdeszczową. Ogólnie dobrze jest ubierać się w ogóle na cebulę, czyli warstwowo. Wchodząc w górę szybko się grzejemy, trzeba niektóre warstwy zdjąć, by się nie przegrzać. Ale kiedy już docieramy na szczyt, a już szczególnie w Tatrach, szybko robi się wiecznie, a nawet zimno, wtedy trzeba mieć coś do założenia na siebie. Picie i jedzenie. Słuchajcie, odczujemy w którymś momencie wycieczki każdy gram noszony na plecach, szczególnie te zbędne gramy, ale bez wody i drobnego prowiantu ja akurat nie wyruszam w góry. Mi osobiście pomagają też takie małe nagrody dla mojego organizmu, jak cukierki z glukozą, czyli Traubenzucker, albo też taki jakiś słodki batonik, kawałek czekolady popijany wodą, to dobrze robi i człowiek jakoś nabiera nowej energii, by pójść dalej. Aha, i jeszcze jedna rzecz, tu się muszę na chwilę zatrzymać, bo to bardzo ważna rzecz. Mimo że mamy erę smartfonów, ja akurat nie wychodzę w góry bez mapy. Mapy tej papierowej. Sam chętnie oczywiście korzystam z aplikacji z mapą, ale już nieraz turyści pytali mnie o drogę, bo widzieli, że mam papierową mapę, a oni akurat w tym miejscu nie mieli zasięgu. W górach nie wolno się zdawać na bezbłędne działanie smartfona. Tatrzański szlak to nie centrum miasta. Pamiętajcie o tym. No i to wszystko oczywiście pakuję do plecaka. Aha, i zabieram oczywiście moje kijki, które już wcześniej słyszeliście. Teraz ich tak mocno nie słychać, bo idziemy po innej nawierzchni. Ale ja lubię chodzić z kijkami, bo mniej obciążam kolana i kręgosłup, choć oczywiście kijki są mi przydatne głównie przy schodzeniu, a nie wchodzeniu. Ale kto chce, może oczywiście też chodzić bez kijków. My tak sobie gadu, a idąc półtorej godziny żółtym szlakiem wzdłuż Bobrowieckiego Potoku, weszliśmy wpierw w partię Kosodrzewiny, a teraz już jesteśmy na grani i dotarliśmy pod drewniany krzyż, czyli na Grzesia, 1653 metry nad poziomem morza. Cisza. Wiatr. Piękne widoki aż po horyzont i na tle tych przepięknych i potężnych gór maluczki ja, kompletnie od nich zależny. To dla takich momentów właśnie lubię chodzić po górach. Oczywiście może się zdarzyć, że wejdziemy na szczyt we mgle. Zdarzało mi się to już wiele razy, albo na przykład w deszczu. Moja żona zawsze mi mówi, że aby turystyczny wysiłek miał sens, musi coś być na końcu liny. Czyli w tym przypadku jakieś piękne widoki. Ja akurat należę do tych, którym wystarczy sama droga, sam wysiłek. Jestem szczęśliwy także wtedy, gdy na szczycie jest kompletne mleko, czyli mgła. Bo ja góry chłonę wielowarstwowo, nie tylko przez widoki ze szczytów. Ale okej, akurat z Grzesia mamy tutaj piękne widoki w zasadzie dookoła, na całe Tatry Zachodnie. Stąd można iść dalej Granią, czyli grzbietem górskim, i pójść dalej w kierunku Rakonia i Wołowca, można przejść na słowacką stronę. Ale my grzecznie z Grzesia zejdziemy tym samym żółtym szlakiem, którym wchodziliśmy, bo wielu z was dopiero zaczyna dzisiaj górską przygodę i nie chcę was wymęczyć i przesadzić, bo moglibyście się zniechęcić. Przy chodzeniu po górach zawsze staram się pamiętać, by tak rozłożyć siły, by nie tylko wejść, ale też mieć siły zejść. Niektórzy błędnie liczą tylko czas wejścia na szczyt, kompletnie pomijając długi czas zejścia, i dlatego większość wypadków w Tatrach i w ogóle ogólnie w górach zdarza się właśnie podczas zejścia. Pamiętacie Chochołowski Potok? Teraz, kiedy zeszliśmy już z żółtego szlaku, mamy go po lewej stronie, wychodząc z Doliny Chochołowskiej. Latem pięknie jest zamoczyć zmęczone stopy w tej górskiej, zimnej wodzie. A kiedy już dotrzemy do wyjścia z Doliny Chochołowskiej, poczujemy nie tylko zmęczenie, ale i satysfakcję i radość. Znów szliśmy spory kawałek asfaltem i tu nasuwa mi się jeszcze jeden ważny temat. Dzieci w górach. Zabierać czy nie? My z żoną nasze dzieci, całą trójkę, zabieraliśmy od samego początku. Wpierw do nosidełka, czyli musiałem pomyśleć, że przez 5 do 7 godzin będę miał na swoich plecach około 10 kg. Warto to wcześniej przemyśleć i pomyśleć o jakiejś łatwiejszej trasie. Później, kiedy nasze dzieci zaczęły już same chodzić, zabieraliśmy i wciąż zabieramy po prostu na łatwiejsze trasy, by nie zniechęcić, ale zachęcić do przeżycia ciekawej przygody. Czego definitywnie odradzam, zabierania małych dzieci w trudne partie w Tatrach Wysokich. Wydaje mi się to mało odpowiedzialne, kiedy na najtrudniejszym polskim szlaku górskim, czyli na Orlej Perci, widuję rodziców z maluchami, albo na przykład na Rysach, czyli najwyższym polskim szczycie o wysokości prawie 2,5 tysiąca metrów. Moim zdaniem to kuszenie losu. Wycieczki górskie trzeba stopniować. Im trudniejsze, tym turysta powinien być do nich lepiej przygotowany fizycznie i mentalnie. Fizycznie to wiadomo, a dlaczego mentalnie? Otóż na trudniejszych trasach, kiedy będziemy mocno zmęczeni, musimy wiedzieć, że ten etap trzeba przetrwać, że trzeba się skoncentrować, by nie zrobić fatalnych błędów, że te wszystkie trudności kiedyś miną, ale jeszcze nie teraz. Po prostu w pewnym momencie trzeba zacisnąć zęby, a dzieciom czasem trudno to wytłumaczyć. Na Rysy wchodzi się 6 godzin, momentami korzystając z łańcuchów przy bardzo stromych podejściach. Trzeba też pomyśleć o podobnie długim czasie zejścia i odpowiednim rozłożeniu sił. Na Orlej Perci natomiast oprócz łańcuchów są drabinki i naprawdę duże, duże przepaści. To nie jest trasa dla dzieci. Co więcej, ja tam widywałem nawet źle przygotowanych dorosłych. Ale dobra, koniec marudzenia i ostrzegania, bo chciałem po Tatrach zostawić dobre wrażenie i dobre wspomnienia.

0: A teraz choć tylko na chwilę zabieram was w Beskid Śląski. My Ślązacy mówimy o nim nasze góry, nasze góry, czy też nasze góry, bo faktycznie z moich rodzinnych Gliwic do Ustronia czy Wisły samochodem można dojechać w 1,5 godziny po prostu. To właśnie między takimi miasteczkami lub wsiami jak Ustroń, Wisła, Szczyrk czy Brenna albo Istebna rozchodzą się piękne szlaki beskidzkie, a najwyższe szczyty to Skrzyczne w porównaniu do Tatr tylko 1257 metrów nad poziomem morza, czy Barania Góra 1214, spod której początek bierze największa polska rzeka Wisła. A propos Wisły, miasto Wisła, przez które rzeka ta płynie, pewnie kojarzycie z Adamem Małyszem i skoczniami narciarskimi. Po Beskidzie Śląskim możecie śmiało wędrować z dziećmi. Większość szlaków jest przyjemna i niezbyt trudna. Z Brennej Leśnicy na przykład zrobicie pętlę w 3,5 godziny na trzy kopce wiślańskie, skąd widać piękną beskidzką panoramę. Wypróbowałem na własnej rodzince, wpierw z nosidełkiem, a po latach na małych nóżkach. Da się. Lubię tu wracać. W Beskidy. I po prostu poczuć zapach świerków. Mam zdeptane Tatry, trochę Alp, Schwarzwald, Las Palatynacki, trochę Gór Sabińskich we Włoszech, trochę Karkonoszy i Izerów, ale w Beskidy ciągnie mnie chyba nostalgia.
1: Żybko

To moje góry, śląskie góry, blisko domu i blisko duszy. Nie umiem tego wam wytłumaczyć, pewnie wiecie, o co chodzi. Tu w Beskidzie Śląskim naprawdę odpoczywam. Tu jeszcze są miejsca, szlaki, na których przez pół godziny nie spotykam nikogo. Nie przejeżdżę żaden mountain bike. Tu przeżywam piękne momenty bez turystycznego szumu, nowoczesnego stylu czy blichtru. Czasem słyszę pytanie, po co ty właściwie łazisz po górach? I nigdy nie potrafię odpowiedzieć przekonująco. Góry to dla mnie właściwie taka mieszanka piękna i odpoczynku, ale i trudu i cierpliwości. Taka szkoła życia. Bo żeby gdzieś wejść, zobaczyć coś pięknego, przeżyć coś pięknego, wpierw trzeba się natrudzić, trzeba się wysilić. I nie wszystko udaje się nagle, od razu. Ale warto wyruszyć. I do tego was wszystkich zachęcam. Nie trzeba zaczynać w Tatrach. Może macie za oknem w domu lub na urlopie mniejsze wzniesienia. Kupcie sobie mapę, popytajcie miejscowych o fajną trasę i ruszajcie. Życzę wam dobrej drogi i pięknych przeżyć. Dziękuję, że dotarliście do końca naszego letniego spotkania. Zapraszam do regularnego słuchania Kosmo po polsku. Jesteśmy dla was od poniedziałku do piątku o 22 w audycjach radiowych, a o każdej porze dnia i nocy w podcastach. Jak i gdzie nas słuchać, wszystkie te informacje znajdziecie na naszej stronie kosmopopolsku.de. A teraz życzę wam już udanego letniego odpoczynku. Nisko się kłania Tomasz Kycia. Do usłyszenia.

Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic. Choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj ile chcesz.